0: ushuge tuoru gashugeka.
1: Ngekena ha, miuriata imbere irego aku.
0: Gukena FM.
1: Toka na otaitora.
0: Ruibotopu.